Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super, od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
8: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
9: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica.

0: Miasta i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Bedeker Wejherowski, czyli miejsca, wydarzenia i ludzie, o których opowiada na antenie Norda FM świętej pamięci redaktor Regina Osowicka.
1: Witam serdecznie. Pragnę Państwu dzisiaj opowiedzieć o wielkim biegaczu, wybitnym sportowcu polskim, długodystansowcu Januszu Kusocińskim. Kusym, który jest patronem jednej z ulic Wejherowskich na osiedlu Chopina. Największy sukces Kusociński odniósł w 1932 roku w Ameryce na Olimpiadzie w Los Angeles. Biegł tam na dystansie 10 kilometrów. Jego największymi, najgroźniejszymi rywalami byli Finowie, którzy wiedli prym w tej dyscyplinie sportu. Nazywali się Iso Holko i Virtanen. Na starcie stanęło 18 zawodników i Polak Janusz Kusociński wszystkich pokonał, także tych Finów. Osiągnął czas 30:11:04. W czasie biegu stracił około 3 kg na wadze. Kusociński biegł w nowych butach, tak mu doradził trener. Bieżnia, właśnie nawierzchnia bieżni w Los Angeles była twarda i do takiej nawierzchni nie nadawały się stare buty Kusocińskiego z długimi kolcami. Po 15 okrążeniu Kusociński zaczął odczuwać dolegliwości, nowe buty go ocierały. Po 17 okrążeniu był już bliski omdlenia, ciemniało mu w oczach, stopy piekły ogniem. A przed sobą miał jeszcze 8 okrążeń i pokonał ten dystans nad ludzkim wysiłkiem, żelazną wolą. Kiedy wpadł na metę, jego okaleczone nogi krwawiły. W tym stanie nie był już zdolny wziąć udział w innych biegach na krótszych dystansach. O triumfie Polaka donosiły wszystkie stacje radiowe i gazety na świecie. Janusz Kusociński, zwany Kusym, urodził się w 1907 roku w Ożarowie pod Warszawą. To miasteczko Ożarów przeszło do naszej historii najnowszej, bo tam podpisano kapitulację Warszawy w 1944 roku po upadku Powstania Warszawskiego. Kusociński urodził się w rodzinie wielodzietnej.

jednej rodzinie urzędnika kolejowego. Od najmłodszych lat interesował się sportem, szczególnie biegiem biegami i także grą w palanta. Należał do klubu robotniczego, klubu sportowego Sarmata w Warszawie, a potem do klubu Warszawianka. Chodził do szkoły ogrodniczej, potem pracował jako ogrodnik w Łazienkach Królewskich, a jednocześnie trenował dziewczęta, dziewczęcą reprezentację w swoim macierzystym klubie Warszawianka. Kusociński wprowadził dużo innowacji do sportu, do swojej dyscypliny. Na przykład trening interwałowy, czyli na przemian sprint i marsz, sprint i marsz. Ćwiczył też na rowerze stacjonarnym, co było wówczas nowością, i wprowadził modę na bieganie zimą. Nie rozstawał się ze stoperem, często kontrolował międzyczasy. Był mistrzem olimpijskim, wicemistrzem Europy, 10-krotnym mistrzem kraju i to jeszcze nie wszystkie jego osiągnięcia. Cieszył się ogromną popularnością w Polsce. Kiedy chciał odwiedzić rodziców mieszkających pod Warszawą, kolejarze z pociągu kurierskiego, dzisiaj byśmy powiedzieli ekspresowego, zapraszali go do siebie i pociąg ekspres stawał niedaleko domu rodziców Kusocińskiego. Maszyniści stawali. Wszystko dla niego. Był idolem nie tylko młodzieży, ale także osób starszych czy w średnim wieku. Kiedy miał kłopoty z kolanem, czytelnicy przeglądu sportowego zebrali pieniądze na kosztowną operację. Kusociński miał też w swoim życiorysie epizod dziennikarski. W latach 1933-34 był naczelnym redaktorem Kuriera Sportowego. Charakter miał trudny, zawzięty, pamiętliwy, kłótliwy, pełen kompleksów. Był niski, niepozorny. Odczuwał to dotkliwie, zwłaszcza w kontaktach z kobietami. Ale kibice o tym wszystkim nie wiedzieli i uwielbiali tego sportowca. Jego największym rywalem w kraju był Stanisław Petkiewicz, też znakomity biegacz polski. Gdy Pietkiewicz zapisał się na studia do Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, Kusociński uczynił to samo. Gdy Petkiewicz zgłosił się na kursy tańca towarzyskiego, Kusociński też się zaraz zapisał. Kiedy Petkiewicz podjął naukę brydża, to samo uczynił Kusociński. Ta rywalizacja na, powiedziałabym, płaszczyźnie prywatnej była troszeczkę infantylna, no ale tak to wyglądało. W 1936 roku odbyła się olimpiada w Berlinie z udziałem Adolfa Hitlera. Hitler był tam honorowym gościem. Kusociński pojechał do Berlina, ale nie jako zawodnik, bo znów miał kłopoty z nogami, ale jako doradca techniczny polskiej ekipy na olimpiadzie w Berlinie. I tu pojawia się wątek wejherowski. Otóż na olimpiadę zapraszano burmistrzów z różnych krajów Europy i także naszego wejherowskiego burmistrza Teodora Bolduana, który po powrocie z Berlina dzielił się wrażeniami ze swoimi urzędnikami, pracownikami ratusza wejherowskiego, między innymi ze swoim przyjacielem Władysławem Pionkiem. Był to rok, przypomnę, 1936. Bolduan wspominał w obecności swoich pracowników: kiedy Hitler ściskał mi rękę i spojrzał na mnie lodowatym wzrokiem, wiedziałem, że ze strony tego człowieka czeka Polskę tylko zło. I Polskę czekało zło, ale także osobiście
burmistrza.

Teodora Bolduana, który, przypomnę, został zamordowany przez hitlerowców w lesie koło Zamkowej Góry pod Wejherowem. Wracając do Janusza Kusocińskiego, Kusego, w czasie II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej, zgłosił się na ochotnika. Miał kategorię D po wielu kontuzjach i operacjach nóg. Po kampanii wrześniowej przystąpił do konspiracji. Należał do OW Wilki, czyli Organizacji Wojskowej Wilki. Miał tam bardzo odpowiedzialną funkcję szefa komórki wywiadowczej. W tym czasie, będąc już w konspiracji, często pokazywał się na mieście w swoim samochodzie. Przyjaciele przestrzegali, mówili doń, że jest powszechnie znany także Niemcom, że okupanci go na pewno obserwują, powinien być ostrożniejszy. A na to Kusociński naiwnie odpowiadał, przecież Niemcy to kulturalny naród, to naród sportowców, oni mnie wszyscy znają, pamiętają, znają moje wyniki, oni krzywdy mi nie wyrządzą. W ręce Gestapo Kusocińskiego wydał jego najbliższy współpracownik, zastępca w komórce wywiadowczej nazwiskiem Szymon Wiktorowicz. Był konfidentem Gestapo. Zdradził nie tylko Kusocińskiego, ale także innych konspiratorów, innych ludzi podziemia. PPP, czyli Polskie Państwo Podziemne, skazało Wiktorowicza na karę śmierci. Wydało nań wyrok. Wyrok został wykonany, ale dopiero 3 lata później, w 1946 roku. Ale tymczasem jest rok 1940. Po denuncjacji Wiktorowicza Kusociński zostaje aresztowany przez Gestapo i osadzony w maju na Pawiaku. Tutaj młodym trzeba wyjaśniać, Pawiak w czasie okupacji był głównym więzieniem śledczym Gestapo. Na Pawiaku Kusociński był bity, lżony, torturowany, ale jednocześnie kuszony korzystnymi propozycjami. Powiedziano doń, wydasz swoich kolegów z konspiracji, a będziesz wolny. I mało tego, ustanowimy cię trenerem niemieckich młodych sportowców, bo jesteś mistrzem nad mistrzem. Kusociński za każdym razem odmawiał i znów był bity, lżony, torturowany. 21 czerwca 1940 roku duża grupa więźniów Pawiaka, patriotów polskich, została wywieziona ciężarówkami do lasu, do miejscowości Palmiry, to pod Warszawą, na skraju Puszczy Kampinoskiej. I tam zostali rozstrzelani w publicznej, masowej egzekucji. Wśród pojmanych i zgładzonych był także wielki sportowiec polski Janusz Kusociński. Janusz Kusociński zostawił po sobie wspomnienia, pamiętnik zatytułowany Od Palanta do Olimpiady. Kilkanaście chyba lat temu piękną książkę o Kusocińskim napisał dr Bogdan Tuszyński, znany sprawozdawca sportowy. Książka nosi tytuł Ostatnie okrążenie Kusego, a zatem film ma tytuł Ostatnie okrążenie, a książka Ostatnie okrążenie Kusego. Za udział w kampanii wrześniowej i walkę z okupantem Janusz Kusociński został odznaczony Krzyżem Walecznych. Nigdy się o tym nie dowiedział. Jego największym idolem był wspaniały fiński biegacz, niemowa Paavo Nurmi, 9-krotny mistrz olimpijski. Kusociński 3-krotnie z nim przegrał, ale z innymi Finami zawsze wygrywał. Od 1954 roku w Polsce każdego roku odbywają się międzynarodowe zawody lekkoatletyczne,

memoriał Janusza Kusocińskiego. Kiedy warszawiacy dowiedzieli się o jego męczeńskiej śmierci w Palmirach, to jest miejsce kaźni, gdzie zginęło około 7 tysięcy patriotów polskich, a zatem kiedy się dowiedzieli o jego śmierci, w stolicy krążyło takie powiedzenie: Boże, tak umiał biegać, a Niemcom nie uciekł. Tak umiał biegać, a Niemcom nie uciekł. Proszę Państwa, było to wspomnienie o wybitnym sportowcu polskim, którego imię nosi jedna z ulic Wejherowskich na osiedlu Chopina. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
0: Reklama. Norda FM.

0: Łe paunu cierliścim, co do płycka płesejce jachył. Zełgeł dle swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Nawróceni ziadów. Wnet ju znowu wsiadkłe było na saniach w porządkłe. Wsieści tak so pewso dało, jak było z pociątkły, wian ziem prantkłe rusił ze wse z moimi młeśkami. Wnet ju było kłe besewo, Bóg widze za nami. Jezie znowu gdzie płet góra, kłenie są zbliżałe, to już jede bez prosieni ze sani skakały, a cie im płetym zjeździł na dół, choć tam szło jak z dachły.

0: to sedzały szczel na saniach i nie miały strachły. Tak nauczył są rozum unęsia chrajści, ludek składno płyznył, że ciorliści to nie źuden dudek. Czyj są znowu zaspiewały, tole dechtce chytkłe, a pitały cię pozwolą, bardzo pokorniutkłe. Leno Lajzer, co mgłę uziął w studni do retenkły, w jednom ryciu co z pod nosem, jakby we frasunkły. Bartek trząs są lewe dzeme i zambo ma zgrzytu, ale tyle nikt łeniego wiący są nie pitu. I ole czasem, bo się łedpust sieptu so po cechu, bo są jednak za mój fidziel kąsk ziem błeju grzychły. Tak ziem jachył coraz dali po strąptanym torze, kwele pełnia ziem płepysu w jedny kaćmie w błerze. Wsiadko jakłe szło mnie dobrze, jeno rysłe małe ziem mech ziedów nie pokoru, a to tak są stało. Ciej łyzdrzołem na smintorzu piankną błezią manką, zarowiąc jak dobry płelok bierzą ciepką w ranka, ale łene zatwardzały żydowści płegane, razu głową nieciwnone i ciepków niezdjone. Jaś mnie wstyd był, nie było roka taci bedło łezec, więc ziem do niech całe brócył i im płeciun grozec. Chce ta zarysał na miejscu wapły chwolec błega? Błe nie, to jowum na skórze spróbuja batoga. Widza doch, że nic nie skórum, samym leno peściem, wian zaciną sieści z górę, łekło dac bicieściem. Ciej widzałe, że nie ziarte, ty są ziede zlankłe, zare wiąc łet kreły głowę i na saniach chlankłe. To był triumf, moja białkłe, chwała nasi wiarę. Szpys ten doch je wicy wyrtny, jak sztere talary. Ziedów, co na słowa święte zawdę bełe głychy, je bicieściem wkrótci spłysłup dostyłem do skruche. Łettunt tak sa ukłerzyłe wieldzine mundrale, że przed kłeźdym świętym krzyzią niskłe są kłonia. Ale wreszcie pierwszy dzyń podróży zbliżył się do końca, a na niebiele kąseczk widać było słońca. Ale tam wej za górami wiesą rozpłyscyro, co z niej wesok nad chałupę kłesu sowe zyro. Czuj ta, kłypce, rzekłem tero do mojego ludu, włeny wse, co tam je na dole, dziś wepłećniem strudu. Mojeże się stałeni dotąd wiele jeść nie czule, a to wies je nieznaczniejsze z cały zemści kule. Wita, że i sława sigo pod niebieści brumę, a meją, lepomnianty ta, strzypciem nazywumę. Łena zawdę dla całego krejsu bandze wzorem, błesił tesów sen ze strzypcia westu profesorem. Znowu insi, ciebie knypą, gąsę pasu nad strugą, dziś je zdimta ciopcie ziede, ksandzem, błeścim sługą. Ty sam prądko moje ziede za ciopci złapałe, innym sławnym strzypścim ledzom łukłon swój łeddałe. Wnet belesme w strzypciu w karćmie, kłenie ziarłe w stani, a mes palec u naś trej nocleg tam był tani. Reno ziesme tyś rzetelnie wsiadko zapłacele, a łesfice dali w drogę wiesoło rusiele.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regulacji.

0: regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Reklama.

0: Radia, słuchajcie radia Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
5: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
6: Rok temu tu siedziała w świątu cielcna się, a piła miód. My z drzimy pąc spydy spłyt dasia dwóch warblów w przećkływanim łeba samce stali. Jeden młodsi pazinka miu pod sięg siari dredzi cierni. Tłe klasawcyk jeś po podwóziu i kulały sa, że jaś zarełe sam w kuziu. My zdrzimy, a tym ciasa siepcu sobie słedzi zienęciurny, niech bądze chłereśkłe, a dredzi so pleca. Tej jak lesiari był na guzie wzieściu, wiwat so pleca, tfu, choreści twójże. A się spydył łyłele, popraw sa so pleca. Nie dość sa magnatowi, to wstyd dla szlachceca. Tak smichu meś dajeme, kto kłegły pokłeny. W nym Zosienka nad ptyżstwa letostu skresionu podbiegła i nakryła rączku na ricezie. Jeś w cyk sam w ramce biłe, jeś lecało piezie. Tak ubyła z wzantost w tym malincim leśku. Babę zrzące na zosa gdałe płe ceśku, że gwesny namienienim bądzę ty dziewczynę, płegodzę z dwie łedywne

zgłodzionej rodzene. A widzę, że są dysu zisty łemien babi. Prywdac, to, że wnęcias wesele łe hrabi, zys ni łe Tadeusiu. Na to się tego dziecie. Dziwni są sprawy z wiece, kto wsiadkłe do cecie. Je tyś powiem panu zieć, chłec ni tak cudną jak nen omen, kłe ale do zrozumieniu trudną. Wiesz, że psiude ryt, bym był sopleców rodzena, w łeżce łedę utopił. A ty głe knypciena Tadeusia, łed małgła nad swek jil lubił. Je postrzygł, że ciejsa z knypielama ciubił, w jedno ich zbił. Jak leno do zumku biegł, je mgłe w jedno do całścich imprezów płedzegł. Sam wsiedkłe mu sa udało. Cie wezdrzec głębie na wiezi, cie ptysi kłeś łeberwac na dąbie. A błezny weź się chujci, wzedrzec swarni gniezdo. Wsiedkłe rozmił, i meslu kod szczęsliwą gwizdu urodził sanen buering. Szkłe da się sopleca. Chteś be zgydł, że w nym ząku powitą dzydzeca chłopa panny Zofii, mojej pani jenku. Tu skończyle rozmowa. Pił w zamyslenku. Ciec je leno cię sama ne krótci wyrazy. Jo, jo, panie Gerwazy. Jo, panie Protazy. Dama tikała kuchni. I łek nastojałe łedemku i dim jakby łedłegnia buchałe. Jaś z kłambów demu, niby bił go ambica, mergnęła świecącą sa kuchmistra szlafmyca. Łejści przez łekno kuchni płynąc starków głowę, mił wetku i głowa, miłczka słychu ich rozmłewę i płedł ima na końcu, wyleżąci z płedek. Ful bisz kłeptów, agydu, naćkyj ta waś miodek. I wam a tyś łopowiem historia ciekawu, swyru, chteren mił bitwa zakłóciec są krwawu, ciej na jachce w głębi na libłećcich lasów. Rejtun ten zrobił szteka ksążu dennasów. Ty szteci prawie gwy z nim nie przepłacił zdrowim i zwada panów zgłedzu, jak to wum łepłewim. Ale łeścigłe płewie z przerwale kłychyzie, pitele kłemu serwis ustawiac rozkyzie. Łeści zszedł luz, a starce, czyli popile miodu, zamyśloni zwrócale łacie w głąb łegrodu. Gdzie nen sposobny łun rozmawiał z waspunką. Prawie łun cię i chwycił i dłoń lewą ranku, prawą mił w tym bloku. Widzec, że był ranny. To ci mało odezwał sam słowama do panny. Zofiju, musisz mnie koniecznie opowiedzieć, nim namienimy przestrzunci, musiał o tym wiedzieć. I ceś się zeszły ze mnie, jeś była gotowa dać słowo mnie. Je wnęcias nie przejął to słowo, bo i ceś mnie płytać im wymusionym słowie. Wnęcias je bawił baro krótko w soplecowie, i nie był taci pusty, jakby Jusa łudzył, że jednym moim zdrzeniem w tobie miłość wzbudzył. I nie jem chwaleś. I chcę mą gwesną zasługą zweskać twe względy, choćby przeszło mięś dać długłe. Ters jest łaskawu słowo twojej powtórzec, czymże na teli łaści jem mógł zasłużec. Może nie bierzesz za skłe, nie tak z przywiązaniu, le stryj i ciotka do temyca w udostaniu. Ne beci wzień bie za skłe, to zjedź pelni wydzi. Radzę, są serca sfigłe. Nikłego epłowiedzi nie słychaj.

Streja, grozbówcie, namówków cotci. Zielenie ciejeś, dla mnie nic, kłekrum dobrocci. Łoziemy z rankowiny cias, ja ciś łed wlekac. Niech z twojej łele trzemac. Mdzema z oskłe ciekac. Nisk nas nie neky. A part zie wciora, z wieciora, dele mi rozkos łestac w letwie. Instruktora, tu w pyłku. Nimsa z moich renów nie wylecia. I ceś, kłechun zoskłe. Na to Zosia, dziecię. A dwigu głowa i zdrzywłe cię mu niesmiało. Nie pamiętam jubelno, co za psiude dzało. Wiem, że wszedcy, gdy lezie zieńcą, trzeba z was pana. Jest a w jedno zgodzę z łelą nieba i z łelą starszych. Później tej spuścia ucianta doda, przed odjazda ziele pun pamięty, ciedy umarł ksądz robok, wew tą buzia nocną. I widzę, że pan jadąc ziołową nas mlecno, pun łzę mił w łeciach. Ne łzę, powiem panu ściezie, padłem je do serca. Ters je w mojej wiezie ziemię lubiś. Jak leno je mówi a płycezie za was pana de zieni. W jedno przed łociama stoił pun mnie z ludzima śklenionymi łzama. Później pod kłomozena do Wilna jest zała. Wzała mnie tam na zema, ale jej tęskniła do Soplecowa. I do tygłe płekłe ićku gdzie mnie pun naprzód. Wieczór płetkuł przy stoliczku, później poziegnył. Nie wiem skądka pamiątka dyny pana, jakby rozsada w jeseni zasuny. Przez całą zemę w moim sercu zakrzewiła się, jak i gdym panu, w jedno jem tęskniła do tej głęb płekoićku. I cos mnie szepnało, że tam znów nas nalizu. I tak sam tyś stało. Nie mia to w głowie, a tyś często mia na ustach imię pana. Było to w Wilnie na zypustach. Pynny gadałe, że ters jem za kłechyny, neciej kłechum. Jem wiera w panu rozlubiony. Tadeusz ryc stacikłe miłosce do włedu. Zoujo płodranka z cesnu i weszły z łogrodu do tej damści i zdepci. Midze kłem na tama wieci Tadeusz mieszkał przed zesąc latama.

0: Reklama.
1: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
2: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe.
5: Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć 3-cyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
7: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ewakuowano 200 tysięcy osób. Polsce z kolei bardziej grozi susza. Ostatnie opady niewiele zmieniły. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Potrwa 3 tygodnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych we Francji i Hiszpanii z terenów, które od kilku dni trawią pożary. Najpoważniejsza sytuacja panuje w okolicach Bordeaux na południu Francji i w okolicach Madrytu. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii polecą polscy strażacy, wezmą udział w międzynarodowej akcji, będą się rotować. W sumie na pomoc poleci ponad 100 strażaków. Polska jest w lepszej sytuacji klimatycznej od Hiszpanii czy Francji. Przed tak ekstremalnymi upałami chroni nas powietrze płynące z północy, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
8: To takie dość chłodne północne powietrze, ono sprawiło, że w Polsce oczywiście było cieplej, bo uderzenie tej masy afrykańskiej zadziałało, natomiast to nie były rekordowo wysokie temperatury i dobrze, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie naszego krajobrazu przed naprawdę niebezpiecznymi zdarzeniami.
7: Nam grozi za to permanentna susza, jak mówią eksperci, ostatnie opady niewiele pomogły, dodaje klimatolog profesor Mateusz Grygoruk.
9: To nie zmienia nic, gdy spojrzymy na ostrzeżenia Państwowego Instytutu Geologicznego albo Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, widzimy cały czas ostrzeżenia przed suszą.
7: Hydrolodzy szacują, że aktualnie suszą objętych może być nawet 65% Polski. Francuska policja udaremniła atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Zatrzymano 6 osób związanych z islamskim ekstremizmem, a wcześniej znaleziono samochód zaparkowany koło synagogi, w którym był karabin maszynowy. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. To jedna z większych tego typu imprez w Europie. Przyciąga gości z całej Polski i zagranicznych turystów. Odwiedzający mogą spotkać 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
10: No, jesteśmy bardzo zmęczeni.

0: zaskoczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
1: Jarmark Dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia. Broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wyruszy z pole position w wyścigu Formuły 1 na Węgrzech. Wczoraj wygrał kwalifikacje. Lider tegorocznego cyklu Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wystartuje z czwartego pola. Początek wyścigu o 15.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Wróciły ostrzeżenia przed upałami dla całej południowej Polski. Na północy około 26 stopni, w centrum 30, w górach 31. Dużo słońca, ale na zachodzie także trochę chmur. Może z nich delikatnie popadać. Poniedziałek będzie znacznie chłodniejszy i bardzo burzliwy.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na

0: A ostatnie zakupy.
1: Reklama. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
2: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Nie daj, bym żył tak jak oni. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część pierwsza.
3: A pamiętacie, dziewczynki, pierwszy dzień, jak tutaj przyszliście?
4: Nie. Ja pamiętam, siedzieliśmy wtedy tam przy stole i malowaliśmy. No.
5: A kto was przyprowadził?
4: No,
5: Która babcia?
4: Babcia Stasia.
5: A ciocia z wujkiem byli w domu wtedy?
4: Tak, wujek.
5: Nie. A gdzie byli?
4: Byliście w pracy.
5: No tak. A kto był w domu wtedy?
4: Patrycja i pani Stasia. Mhm. A widzieliśmy, jak Patrycja poszła z psem.
5: A co sobie myśleliście wtedy? Pamiętacie może?
4: Będą pić.
5: Kto?
4: A myślałam tak.
5: A co myślałaś? Jeszcze raz powiedz, bo nie zrozumiałam.
4: Ale nie wiedziałam. Dobra, rodzina, to by nie pili.
6: Nie pamiętam.
5: Że my będziemy pić?
4: No.
5: Tak myślałaś?
4: A nie, piją, no to dobrze.
3: Słuchajcie, a teraz wujek Wojtek opowie wam o takich historiach ze swojego życia.
7: Posłuchajcie, kiedyś słyszałem, jak mama jest w domu i piją alkohol i pobili się z mężczyzną, z którym mama żyła. I jak ja to widziałem, to ja bardzo opłakałem. Byłem gdzieś w waszym wieku, może miałem około 10 lat.
4: To będzie tyle ile ja.
7: I bardzo płakałem, jak ja to widziałem, jak moja mama cierpi. Uciekłem z domu, przeleciałem przez ulicę i poleciałem do kościoła. I tam drzwi zawsze były otwarte. I tam były drzwi otwarte, także ja mogłem wlecieć i uklęknąć się pomodlić. I ja tak zrobiłem i uklękłem. A przez to, że kościół był bardzo blisko naszego domu, bo tylko ulica nas dzieliła, to mama tak głośno krzyczała, że ja słyszałem to w kościele. Jak mama krzyczała. Ja wtedy zacząłem własnymi słowami do Boga się modlić. Boże, jeżeli Ty widzisz, pomóż, odpowiedz. Nie daj, żebym ja kiedyś też tak samo żył jak oni. Jeszcze raz, co się tutaj
5: dzieje? Amelka pytała, dlaczego nie pobiegłeś na policję?
3: Dlaczego do kościoła pobiegłeś, a nie na policję?
7: Dlaczego nie na policję? Bo bałem się, że jak przyjedzie policja, to zabiorą mnie do domu dziecka. A chciałem być w domu z mamą. Dlatego nie pobiegłem na policję. Bo tak jakbym zadzwonił na policję, to od razu wyrok na siebie bym wydał, bo by przyjechali i mnie zabrali. A ja bardzo chciałem być w domu u mamy. Ale w domu nie było warunku, żeby tam być. Pamiętam też kiedyś, jak... Ja nigdy się nie cieszyłem, jak w domu były pieniądze. Wiecie dlaczego?
4: No bo kupowali ten...
7: Ty wiesz dokładnie, nie?
4: Ja też.
7: U mnie to się zawsze kończyło awanturą, jak były pieniądze w domu. A oni się nie mogli doczekać, jak się pieniądze pojawiały. Jak się pojawiały pieniądze, był alkohol i zawsze to się kończyło awanturą. Zawsze. Nigdy nie było spokojnie.
4: I alkoholem.
7: I alkoholem.
5: A to dobrze, jak ludzie piją, czy źle?
4: Źle.
5: A czemu źle?
4: Nie. Dzieci potem nie... I potem dzieci to znaczy, nie mogą patrzeć. Że rodzice się nie opiekują, albo babcia, albo dziadek.
5: Aha, jak piją?
4: Tak. Albo ciocia, albo... Ale ciocia to nie pije. No.
5: 3 lata temu Michał do nas przyszedł. Potem następna była Ola, Patrycja i Damian. Zostały przywiezione w wyniku interwencji. Ta trójka, czyli Amelia, Artur i Wiktoria, oni są od zeszłego roku u nas. To tak samo, to na przykład oni też dużo rzeczy przeszli w swoim życiu. Dużo agresji, dużo bicia. Pewne rzeczy, na przykład Wiktoria, ona ma 5 lat i ona na przykład opowiada, spontanicznie się wypowiada o tym, co było. Coś tam robi i nagle zaczyna opowiadać, że w domu było tak, że tata robił różne rzeczy, tak, w stosunku do mamy, w stosunku do babci, w stosunku do niej. I ona jest taka strasznie spontaniczna i pewne rzeczy po prostu wychodzą spontanicznie, nie?
4: I tak.
5: Nie. Co rysujesz?

0: Wiesz, Amelcia?
1: Nie wiem.
0: To wygląda na coś właśnie na świnkę chyba, nie?
1: A mi to wyglądało na misia.
0: No to może misio świnka, to jakie nowe stworzenie. Misio świnka.
2: Było nas kilkanaścioro. 13-14 osób. Ja nie pamiętam, dlatego że ja w wieku 3 lat trafiłem do domu dziecka. I włącznie z moimi braćmi i siostrami, niektóre dzieci zostały adoptowane. No i jak my nawet jak trafiliśmy do domu dziecka, to tak do wieku gdzieś 8 lat, silna taka potrzeba być w domu, z mamą, z tatą, więc zaczęliśmy uciekać bardzo szybko z domu dziecka. W wieku właśnie 8 lat to już my zaczęliśmy uciekać z domu dziecka. Z jednej z drugiej do Wałbrzycha to odległość była 20 parę kilometrów do domu. Byliśmy w domu wtedy na jakiś tam czas, póki nas policja nie złapała, ale znowu jak nas policja łapała, to myśmy uciekali, więc z nami były takie cały czas problemy. Policja do domu dziecka, z domu dziecka, oni nas przywozili do domu dziecka jeden dzień, a my już na drugi dzień żeśmy uciekali, nie? Z powrotem. Później wpadli na pomysł, żeby nas porozdzielać, dać nas gdzieś dalej do następnego domu dziecka, więc nas przenieśli później do Piławy Góry, to już była miejscowość oddalona od Wałbrzycha jakieś 40-50 km. Właśnie z myślą takim, żeby nam utrudnić jakby tutaj te ucieczki. My w sercu, razem z rodzeństwem, z braćmi, mieliśmy takie marzenie normalnego domu. Potrzebę, tatę, mamę, żeby być razem, po prostu mieć taki normalny dom. I z takim zawsze nastawieniem myśmy uciekali, nie? Żeby po prostu być w domu z mamą, z tatą. A tam libacja, mama poznała później takiego mężczyznę, z którym zamieszkała. Tata w ogóle nas nie chciał w ogóle znać. Więc my po prostu za tą mamą lataliśmy i z nią mieszkaliśmy. Mama z tym konkubentem też się bili bez przerwy. W nocy się kiedyś obudziłem, to była, nie wiem, druga w nocy i mama do mnie mówi, zobacz co mi zrobił. Całą twarz miała we krwi, nie? Wziął jej szklankę i taki przyłożył szklanką w twarz, nie?
0: A jak mama was zostawiła u nas, to płakałyście?
1: Nie, zawsze płakałam wtedy w nocy. Nie, ja jeden.
0: Ty zawsze mówiłaś, że ty się niczego nie bałaś.
3: No. Ale to jak spałam.
0: A jak spałaś?
3: Jak była noc.
4: To się nie bałaś, tak?
1: A się bałam.
0: Na przykład Amelka była takim dzieckiem, które nie, w ogóle jak się ją przytulało, to ona stała tak. Ona się nie dała dotknąć. Nie dała się przytulić. Nie lubiła tego. Zawsze takie oczy wielkie, taka poważna, bardzo poważna zawsze mina. Poważnymi oczami patrzyła. A teraz to po prostu się odlepić nie da, no. No po prostu to tylko tak zrząknąć, bo się nie, no nie odlepi się, no nie odlepi się ona, nie odlepi się Wiktoria, tylko tak wisiałyby cały dzień.
2: Budziliśmy się gdzieś tam w krzyku, w takich awanturach to były non-stop. Jacyś ludzie przychodzili w nocy do nas, cegówki nam przez okno wrzucali, wchodzili jacyś mężczyźni. Były takie sytuacje, że po śmietnikach chodziliśmy, zbieraliśmy żywność. Na klatce schodowej spaliśmy kilka dni z czasami, bo po prostu on nas nie chciał wpuścić, ten korkumet mamy. Jak były właśnie awantury w domu, libacje, to ja uciekałem z domu, albo nas po prostu wyganiał z domu ten jej konkubent. I chodziłem sobie po dachach i zaglądałem sobie w okna ludzi, jak sobie tam siedzą, wiesz, rodzina przy stole i sobie jedzą, wiesz, kolację, śniadanie, obiad. Dla mnie to było po prostu, wiesz, coś takiego, co myśmy tego nigdy nie mieli, nie? Gdzieś tam siedziałem sobie, patrzyłem w te okna i widziałem właśnie taką rodzinę. Ogromna w sercu zazdrość, że ja bym też tak chciał po prostu, jak oni, mieć taki dom, takie marzenie.
0: My tu właśnie robimy takie dzieła serduszkowe, a tu miała być niespodzianka.
1: Ile jest?
0: No to licz.
1: Jest 15.
3: 20.
0: 20
3: serduszek.
0: Ja się kręcę, 20 serduszek. To trzeba kogoś bardzo kochać, nie? No tyle serduszek narysować.
1: Amela.
0: Co? Nie? Tato przyjeżdżał, był tu, w sumie odwiedzał je, był dwa razy. Cały czas opowiadały, a my mamy teraz to, a my mamy samochód, a my mamy to, a my mamy trampolinę, a my mamy to. I one tak po prostu, a my robimy to. I one, ten tato stał i słuchał, nie? I tam próbował jakoś tak zmieniać w ogóle temat. A one po prostu cały czas biegały do nas i po prostu strasznie się z nami od razu tak utożsamiały. I to było takie fajne. z jednej strony, no ale praca

0: praca z nimi jest cały czas, no, cały czas, pewne rzeczy cały czas gdzieś tam. One widziały dużo przemocy, dużo bicia i to niestety w dzieciach to zawsze pozostawia ślad, nie?
1: Kiedy byliśmy właśnie w tej Piławie Górnej, w tym drugim domu dziecka,

0: z perspektywy tego, jak wygląda życie mojej mamy i tego konkubenta i taty. I ja po prostu nie chciałem tak żyć jak oni. I zacząłem gdzieś tam się brać po prostu trochę za siebie. Nie uciekałem z domu dziecka. Moi bracia dalej uciekali, a ja jakby chciałem się jakoś ustatkować. Chodziłem normalnie do szkoły, zdawałem czerwonym paskiem. Wychowawcy mieli takie ogromne nadzieje we mnie, mówili, że no, jedyny Maciak po prostu, coś z niego po prostu będzie. Byliśmy młodzi, ale nas policja znała, nie? Bo my bez przerwy byliśmy zabierani z domu na komisariat i oni już po prostu takie nazwisko Maciaków, to po prostu to było znane, nie? Dla policji. Więc jak myśmy się pojawiali, no to ludzie jak na nas patrzyli, to mówili, to są złodzieje, nie wpuszczajcie ich do domu, bo oni was okradną i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie zaczęli tak patrzeć, wiesz, że ja się jakoś tam chcę wybić, że ze mnie coś może jeszcze będzie wszystko w porządku, jak będę szedł tą drogą. Ale bracia jak wracali z ucieczek do domu dziecka, więc przywoziła ich policja, zaczęli mi pokazywać taki obraz, wiesz co, w domu już jest dobrze, nie? My nie mieliśmy światła, nie? Taka normalna rzecz, myśmy w domu nie mieli światła, mieszkaliśmy w taki sposób, że było cały czas ciemno. Jedzenie to ja musiałem, chodziłem sobie gdzieś tam na pola i kradliśmy ziemniaki. Później gotowaliśmy te suche ziemniaki, takie bez niczego, żeśmy wcinali, nie? Jak później mi bracia powiedzieli, że wiesz co, Wojtek, mama się już nie kłóci z konkubentem. To dla mnie to jest szok, nie? Ja się tak ucieszyłem, mówię, coś niesamowitego. No i co jeszcze, nie? No i światło mamy w domu, nie? Światło mamy w domu. I mówi jeszcze coś, i co? Telewizor. Nie, to ja uciekam z wami. Rozumiesz, takie rzeczy, nie? I dla takich rzeczy ja po prostu uciekłem, burząc w tym momencie wszystko, bo ja 2 lata byłem wtedy i w ogóle nie uciekałem. Nie przyjechałem do domu i oczywiście żadnej z tych rzeczy nie było. Po prostu cały czas tak jak było wcześniej, więc alkohol, alkohol i alkohol. I mama jeszcze wpadła na taki pomysł, żebyśmy my, ja razem z moim młodszym bratem, żebyśmy chodzili po ludziach i prosili o jedzenie. I ja tak robiłem, to 15 czy 16 roku życia. Więc chodziłem po mieszkaniach ludzi i po prostu mówiłem o sytuacji, jaka wygląda u mnie, że nie mamy co jeść. Często kłamałem, wiadomo. I ludzie mi dawali jedzenie, ale dawali mi też pieniądze. Dla mnie to był taki też w jakiś sposób na życie. Bo ja dostawałem sporo tych pieniędzy, a jak przychodziłem do domu, mama to zabierała na alkohol. I co sobie gdzieś tam próbowałem odkładać. Ale też kiedyś spotkałem takiego ciekawego człowieka, który mnie zaprosił do domu, zrobił śniadanie i nagle patrzył, przed śniadaniem się modli. Ja miałem wtedy, mówię, 15 może lat. Dał mi jeszcze książkę, Nicky Cruz opowiada. To był taki okres, gdzie ja byłem taki zbuntowany, zacząłem słuchać takiej muzyki też, takiego rocka. I po prostu czytałem tą książkę Nicky Cruz opowiada i czytam o tym, że to był taki młody chłopak. On był takim bandziorem, takim gangsterem młodocianym. Wszyscy się go bali. Też chciałem czegoś takiego. Ja się bardzo z nim mocno utożsamiłem, że on nakłada na swoją głowę śmietnik, bierze kija bejsbolowego lata i wszyscy się go boją. Gdzieś tam w piwnicy mieli jakiś tam swój klub, to ja wziąłem piwnicę, pomalowałem na biało. I sobie myślałem z kolegami z podwórka, że też zrobimy taki mały gang, że się będą nas bali ludzie. Miałem też kija bejsbolowego wtedy, pamiętam. I nagle czytam i on się nawraca do Boga. Ja tą książkę odrzuciłem. Ja mówię, po prostu coś ty mi zrobił, nie? On był dla mnie bohaterem do tej pory, jak był taki zły. A tutaj się nawraca i ja po prostu wyrzuciłem tą książkę, byłem wściekły na niego, na tego Nicky Cruza.
1: Tylko mój projekt mam zobaczyć.
2: Dawaj, Wiktorcia, pomogę ci te wianuszki zrobić. Na tym twoim pięknym rysunku. Nie, wujek na pewno nie zobaczy, bo my tutaj zakrywamy, to są nasze tajemnice, nie?
1: Tylko ci nie taj, no bo to jest dla ciebie.
2: No, to jest dla mnie.
1: Tak.
2: No to weźmy to. A to jest też dla mnie?
1: Tak.
2: Co tu nie jest dla mnie? A to?
1: Moje też.
2: A to?
1: Dla
2: Nie, to ja
1: wujka.
2: nie mogę. Czekaj, to tak
1: Dobrze,
2: zrobimy.
1: co nie będzie, już
2: Nie
1: mam,
2: będzie,
1: wiesz?
2: no.
1: Już
2: Dawaj.
1: robię raurkę dla wujka.
2: Bo miałaś nie mówić, to miała być tajemnica i miał być sekret i w ogóle miała być niespodzianka.
3: Była to pierwsza część reportażu Nie daj, bym żył tak jak oni. Do wysłuchania drugiej części zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
4: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii www.gospel.pl.
5: Reklam.

0: reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź.

0: Przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy.

0: lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
3: Kolejny. Na pewno wielokrotnie zwróciliśmy uwagę na to, jak usilnie trzymamy się poglądów, które w rzeczywistości nie są przesadnie racjonalne. To jakby rodzaj kolei, w które mamy skłonność wpadać. Łatwiej to oczywiście dostrzec u kogoś innego niż u siebie. Ale czy to sobie uświadamiamy, czy nie, mamy skłonność stale powracać na te same tory. Część z tych naszych kolei to rzeczy dobre, na przykład nasze zasady moralne. Inne jednak nie pozwalają nam żyć pełnią życia, na przykład egoizm. Można znaleźć argumenty na jego obronę. To po prostu przeświadczenie, że jestem w porządku, nie potrzebuję niczyjej pomocy. Tylko że wtedy niczego nie zdołamy się w życiu nauczyć. Cała masa takich kolei myślowych przez lata powstrzymywała mnie przed potraktowaniem serio wiary i Boga. Dopiero gdy doświadczyłem Jego miłości, zacząłem pracować nad tym, by się z tych kolei wydostać. One mają jednak straszną siłę przyciągania. Dlatego są tak niebezpieczne. Bo gdy w nie wpadamy, przesłaniają nam horyzont, a wtedy nie dostrzegamy błogosławieństw, które przygotował dla nas Bóg.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
5: Jest list gończy za domniemanym sprawcą ataku na paradę w Berlinie. Uwaga na barszcz Sosnowskiego, to czas, gdy roślina kwitnie. Włosi szukają warana, który uciekł z terrarium. Dorota Werdecka. Jest list gończy za domniemanym sprawcą wczorajszego ataku na Paradę Równości w stolicy Niemiec, przekazała właśnie berlińska prokuratura. Podejrzanym jest 21-letni Abdul B., znany wcześniej policji, powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Jest niebezpieczny i może być uzbrojony. W ujdącą ulicami Berlina paradę wjechał wczoraj samochód. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Nadal nie jest jasne, czy domniemany sprawca prowadził pojazd. Pusty samochód został zabezpieczony na miejscu zdarzenia. Nocny rosyjski atak na Ukrainę. Rosyjskie wojska atakowały Kijów m.in. przy użyciu pocisków balistycznych. W co najmniej trzech dzielnicach spadające odłamki wywołały pożary. Alarm powietrzny związany z atakiem rosyjskiej armii trwał około 50 minut. W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed nowymi rosyjskimi atakami w ciągu 48 godzin. A tydzień temu, 19 lipca, w ataku na Kijów Rosja użyła 41 rakiet balistycznych. Najwięcej od 2022 roku, czyli od początku inwazji. Ma potężne i okazałe liście, białe baldachy kwiatowe i nawet 3 metry wysokości. Mowa o barszczu Sosnowskiego, który na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, ale kontakt z tą rośliną może skończyć się poparzeniami skóry, mówi Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.
6: Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do drugiego, trzeciego stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne.
5: Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego można bezpłatnie zgłaszać i sprawdzać na stronie internetowej mapa.barszcz.edu.pl. Od poniedziałku duże utrudnienia na drodze krajowej nr 60 między Topolą Szlachecką i Witonią. Kierowcy trafią tam na 5 odcinków z ruchem wahadłowym, każdy o długości od 150 do 500 metrów. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek drogi. Wyznaczono dla nich objazd. Przebudowa trasy potrwa do 2028 roku. Na północy Włoch w rejonie jeziora Garda trwają poszukiwania warana. Władze ostrzegły, że może przebywać on tu na wolności i wydały zakaz poruszania się pieszo w tym rejonie.

0: Najprawdopodobniej waran uciekł z terrarium hodowcy. W poszukiwania zaangażowane są m.in. drony.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dziś na niebie pojawi się trochę chmur, które będą się stopniowo przesuwać od zachodu, a na północnym zachodzie może przelotnie padać deszcz, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Na termometrach od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: bez iluzji. Lubię oglądać iluzjonistów. Ludzie nazywają ich magikami. Ale tak naprawdę oszukują oni nasze zmysły tym, co pozwalają nam zobaczyć. Mężczyzna, którego oglądałem, miał wielką gilotynę palcową. Wsuwałeś palec przez otwór, a po drugiej stronie były dwie małe dziurki na wykałaczki. Rzecz była z litego drewna i metalowego ostrza. Liczył do trzech i uderzał gilotyną w dół. Dwie wykałaczki pękały bez problemu. Ale wciąż mam wszystkie palce. Nigdy nie mogłem zrozumieć, jak to działa. David Copperfield jest jednym z największych i najbardziej popularnych iluzjonistów. Oglądałem go w jednym z jego programów i patrzyłem, jak dosłownie lata w wielkim zapieczętowanym pudełku z pleksy. Jest genialny. Copperfield powiedział: boskie cuda opisane w Biblii przekraczają wszystko to, czego iluzjonista mógłby kiedykolwiek dokonać. Ale większa niż jakikolwiek cud fizyczny jest zdolność tego człowieka, Jezusa, do nadania celu i sensu życia milionom ludzi na przestrzeni wieków. Warto się nad tym zastanowić.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji

0: Ofiara losu. Pozwól, że zapytam. Czy znalazłeś się kiedyś w takim punkcie życia, że czułeś się jak ofiara losu? Wiesz, co mam na myśli. Wszyscy mają udane, dobre, pełne sukcesów życie, podczas gdy my mamy wrażenie, że życie odstawiło nas na boczny tor albo że jesteśmy jacyś wybrakowani. W gruncie rzeczy to rzecz normalna. Każdy z nas przez to przechodzi. Ale gdy nie mamy się czego spodziewać, gdy nie mamy żadnych nadziei, żadnych marzeń, czujemy się fatalnie. Ale jest na to rada. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy będziecie szukać, znajdziecie mnie. Innymi słowy, najlepsze dopiero przed nami.
1: Henryk Dedo,

0: kropla wieczności.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałowym.

0: wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Reklama.

0: patrząc na życie. Załóżmy, że Bóg jest Bogiem. Stworzył ciebie i mnie. Posłał swego Syna Jezusa, aby umarł za ciebie i za mnie na krzyżu. Zastanawiam się, jaki widok ma Bóg na nasze życie. Jeśli chcielibyśmy popatrzeć na nasze życie przez to samo okno, co Bóg, jakie ono by było? Czy to małe okno? Takie, które nie przepuszcza zbyt wiele światła? Ten rodzaj okna, który nie pozwala widzieć daleko przed sobą? Czy Bóg patrzy na nasze życie przez ciasne okienko? Czy też ma na myśli coś znacznie większego, ogromne okno, takie, które wpuszcza duży strumień światła? Takie, które pozwala widzieć tak daleko, jak oko może sięgnąć? Nieidealny widok, ale bardzo duży widok z wplecionymi błogosławieństwami, które są przygotowane tylko dla ciebie i dla mnie. Jeśli Bóg jest Bogiem, przez jakie okno patrzy On na nasze życie? Jak myślisz?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Autopromocja.
3: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

0: Słuchajcie radia Norda FM.
1: Najlepsze dopiero przed nami. Znajomy, który przed laty wyemigrował do Australii, pisał mi o tym, że wyczarterował mały samolot na kilkudniową wycieczkę. I wiesz, co tam zobaczyłem? Zapytał. Wielkie nic. Jak się okazuje, 80% tego kontynentu to pusty.

0: pustynię. Czasami nasze życie również sprawia takie wrażenie. W 80% pustynia, głusza, pustka, ani żywego ducha. Mojżesz przeżył coś takiego. Prosto z dworu Faraona trafił na pustynię, aby paść tam owce. Zabójca, człowiek przegrany, wyrzutek, nieudacznik. Ale coś się wydarzyło. Bóg wyciągnął go z pustyni. Pustynia to nie dożywocie, tylko etap przygotowawczy. Bo Bóg ma plan. Mojżeszu, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź mój lud z Egiptu.
1: Co takiego? Niby ja?
0: Mojżesz o tym nie wiedział, ale dzięki latom spędzonym na pustyni miał stać się jednym z największych przywódców wszechczasów. Nie wiedział też, że najlepsze dopiero miało nadejść.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Reklama.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Reklama.
6: Dorota Wardziecka. Prokuratura złożyła apelację od wyroku uniewinniającego żołnierza Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień. Według ustaleń śledczych w marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów z broni służbowej przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze. 25-latek nie przyznał się do winy. Pod koniec maja Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień i narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim jedna kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Więcej o tym wie Cezary Jaszczyk-Czerku. Kim jest poszukiwany?
7: To 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten, w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana.
6: Uwaga, kierowcy będą utrudnienia na Krajowej Piątce w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. W związku z protestem jego uczestnicy do godziny 16 będą wychodzić na przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr. W proteście ma wziąć udział około 50 osób. 80 milionów Amerykanów objętych alertem przed wysokimi temperaturami. Służby meteorologiczne USA ostrzegają, że fala gorąca utrzyma się przez kilka dni, miejscami sięgając 45 stopni. Najtrudniejsza sytuacja panuje od pustynnego południowego zachodu USA przez wielkie równiny po wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Na Helu o takiej temperaturze nie ma mowy, a pogoda nie gwarantuje dużej dawki słońca. Mimo to rocznie nawet 800 tysięcy turystów odwiedza Hel. Duża część to turyści jednodniowi, którzy przyjeżdżają pociągami, samochodami, rowerami oraz drogą morską.
8: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park! Rozrywki w Celbowie koło Pucka.
9: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
6: Niedziela będzie dość słoneczna, choć od zachodu mają nadchodzić chmury. Miejscami w tych regionach może popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
7: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
8: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
8: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury bez

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna.

0: Restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
0: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Reklama.
4: Uwaga na upał, IMGW ostrzega ponad połowę Polski. Poprawa pogody przyciągnęła tłumy turystów w Tatry. Europa Zachodnia wciąż walczy z pożarami. Dorota Wartecka. Na początek alert przed upałem, którym objęta jest ponad połowa Polski od Lubuskiego przez Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie po Małopolskę i Śląsk oraz część Podkarpacia. To ostrzeżenia pierwszego stopnia. Termometry mogą pokazać się powyżej 30 stopni. Po poprawie pogody w Tatrach na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą się kolejki chętnych do wejścia na najpopularniejsze szczyty, m.in. Giewont, Rysy, Świnice i Orlą Perć. Park apeluje, żeby uwzględniać możliwe opóźnienia podczas planowania wycieczek i zachować ostrożność. Kolejki tworzą się również do kas biletowych przy wejściach na szlaki, dlatego TPN zachęca do kupowania biletów przez internet. Według prognoz najbliższy tydzień w Tatrach ma być słoneczny i ciepły. W górach temperatura ma sięgać około 23 stopni, w Zakopanem do 28. W czasie upałów zachodnia Europa walczy z pożarami. Z tego powodu rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na położoną na południu od Madrytu prowincję Toledo. W regionie hiszpańskiej stolicy ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach zostało już blisko 100 tysięcy osób. Ogień strawił ponad 40 tysięcy hektarów. Epicentrum pożarów odwiedził hiszpański premier Pedro Sánchez.
5: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
4: Wciąż trudna jest sytuacja we Francji, gdzie z powodu pożaru ewakuowano kolejnych mieszkańców, 55 tysięcy osób w rejonie Bordeaux. Łącznie od środy w Żyrondzie ewakuacja objęła 220 tysięcy osób. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać nawet 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
6: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
4: Jarmark Dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Od zachodu mogą dziś nadciągać chmury. Na północnym zachodzie możliwy przelotny deszcz. W północnej Polsce od 25 stopni, 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
7: Norda! Norda!

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super, od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina.
6: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.

0: Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Por Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalnie

0: Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502-586-458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom. Reklama.
1: 18-latka z Zamościa aresztowana po ataku na 8-letnią dziewczynkę. Jedna osoba nie żyje po rosyjskim ataku na Ukrainę. Plaże w Normandii na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dorota Werdycka. Dwumiesięczny areszt dla 18-latki z Zamościa za zranienie ostrym narzędziem 8-letniej dziewczynki wcześniej. W podobny sposób aresztowana próbowała zaatakować 15-latkę, ale ta odparła atak. Młoda kobieta usłyszała zarzuty uszkodzenia ciała, usiłowania uszkodzenia ciała oraz kierowania groźb karalnych wobec młodszej dziewczynki i jej matki. Grozi jej do 7,5 roku więzienia. W chwili zdarzenia była pijana. 8-latka trafiła do szpitala, nie została poważnie ranna. Ukraina szacuje straty po nocnym ataku Rosji. Pociski spadły m.in. na Kijów, Charków i Krzywy Róg. W atakach zginęła co najmniej jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Cezar Jaszczyk.
2: Jak informuje ukraińska obrona powietrzna, Rosjanie w nocy użyli kilku rakiet balistycznych i prawie 140 dronów różnego typu. W Kijowie odłamki jednej ze strąconych rakiet uszkodziły 18-piętrowy blok mieszkalny. Na 7 i 8 piętrze wybuchł pożar. Ranne zostały 3 osoby. W jednej z dzielnic pocisk uderzył w parking. Spaliło się ponad 10 samochodów. Rakieta uderzyła w prywatny dom, zabijając jedną osobę. Co najmniej 6 osób zostało rannych, w tym małe dziecko. W Krzywym Rogu Rosjanie uderzyli w budynek centrum handlowego. Na miejscu wybuchł duży pożar.
1: Ponad 600 zawodników, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, startują w trwających od piątku na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku Mistrzostwach Polski. Dziś ostatni dzień zawodów, w tym konkurs rzutu młotem, w którym zaprezentuje się m.in. nasz multimedalista światowych imprez i mistrz olimpijski z Tokio Wojciech Nowicki.
3: Bardzo się cieszę, że będę mógł jeszcze w karierze zaprezentować się na Mistrzostwach Polski przed własną publicznością, we własnym mieście. Przyznam, że już nie mogę się doczekać. No mam nadzieję, że kibice dopiszą, pogoda będzie dobra i pokażę się z dobrej strony, powalczymy o jak najlepszy wynik.
1: A zawodnicy walczą nie tylko o medale Mistrzostw Polski, ale także o miejsca w kadrze na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Po prawie 20-letnich staraniach plaże Normandii zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wnioskujące o to francuskie władze przekonywały, że plaże, które były miejscem desantu aliantów 6 czerwca 1944 roku, są również miejscem pamięci o walce, o wolność i pokój przyciągającym ludzi z całego świata.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Od północnego zachodu mają się dziś przesuwać w głąb kraju deszczowe chmury, poza tym pogodnie i ciepło, miejscami nawet upalnie. Maksymalnie od 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny

0: jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama. Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 11 do 26.
1: Tymczasem Jezusa doprowadzono do gubernatora, który postawił mu pytanie: to ty jesteś królem Żydów? Tak jest, jak mówisz, odpowiedział Jezus. Potem arcykapłani i członkowie rady oskarżali go, ale na to nie odpowiedział. Piłat zapytał: czy nie słyszysz, jakie stawiają ci zarzuty? Ale i jemu nie odpowiedział ani słowa i gubernator

Gubernator bardzo się zdziwił. Z okazji świąt gubernator zwalniał zazwyczaj jednego więźnia, którego tłum sobie życzył. W tym czasie siedział w więzieniu niejaki Bar Jezus Abba, znany przestępca. Piłat zapytał zgromadzonych: co wolicie? Kto ma być uwolniony? Czy Jezus Bar Abba, czy Jezus zwany Chrystusem? Wiedział on, że Jezusa wydali z nienawiści. Gdy Piłat zasiadł na podium, jego żona przekazała mu prośbę: daj spokój temu niewinnemu człowiekowi, bo męczył mnie dziś w nocy przykry sen o nim. Tymczasem arcykapłani, członkowie rady, podjudzili tłum, aby się domagał zwolnienia Barabby i stracenia Jezusa. Gubernator raz jeszcze zapytał: którego z tych dwóch mam dziś wypuścić? Zawołali: Barabbę. Zapytał Piłat: a co mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem? A wszyscy zawołali: ukrzyżować. Zapytał raz jeszcze: a cóż on złego zrobił? Ale oni krzyczeli: na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie może osiągnąć, a nawet podnosi się jeszcze większa wrzawa, kazał przynieść wody, umył ręce na oczach tłumu i oświadczył: nie jestem winien śmierci tego człowieka. On jest niewinny. To wasza sprawa. Na to cały tłum zawołał: krew jego niech spadnie na nas i na nasze dzieci. Kazał więc uwolnić Barabbę, Jezusa wysmagać biczami, a następnie przystąpić do egzekucji.

To bardzo nietypowa i dziwna sytuacja. Ten, który pewnego dnia osądzi cały świat, pozwala sądzić samego siebie. Ten, który wyda wieczny wyrok dotyczący Piłata i Kajfasza, zezwala, by ci dwaj wydali wyrok skazujący najwyższego sędziego. Postępowanie Piłata pokazuje, jak żałosne jest działanie człowieka, którego życie jest pozbawione zasad. Wydaje się, że Piłat jest zadowolony z tego, że Jezus nie dokonał niczego, co zasługiwałoby na karę śmierci. Ewangelista powiada, Piłat wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. Gdyby kierował się swoim doświadczeniem i wydał niezawisły wyrok, Jezus byłby uwolniony. Ale Piłat był gubernatorem zazdrosnego i niespokojnego społeczeństwa. Dążył do pozyskania przychylności i aplauzu tych ludzi. Nie przejmował się Bogiem i własnym sumieniem. Cel był jasny. Ludzie musieli być zadowoleni. Z jednej strony chciał ocalić życie Jezusa, ale po drugiej stronie było społeczeństwo, którego nie chciał do siebie zrazić. Próbuje gniew ludu przekierować na Barabasza. Gdy to się nie udaje, usiłuje zadowolić swoje sumienie ostentacyjnym umyciem rąk przed całym tłumem. Jednak w tym samym czasie ostatecznie skazuje tego, o którym powiedział, że nie znajduje w nim żadnej winy. Odrzuca nawet ostrzeżenie swojej żony, która miała niezwykły sen. Ostatecznie Jezusa wydał na ubiczowanie.

Postawa Piłata w doskonały sposób oddaje zachowanie i dylematy tych, którzy nami rządzą. Ilu polityków ma świadomość tego, że ich publiczne działania są złe, a jednak nie mają odwagi, by działać zgodnie ze swoją wiedzą czy też sumieniem? Boją się ludzi i uważają, że nie mogą pozwolić sobie na podejmowanie niepopularnych decyzji. Mówią, że brak popularności dla polityka jest tym, czym jest brak powietrza dla człowieka, który się dusi. Wielu z nich płynie z prądem jak śnięte ryby. Popularność jest ołtarzem, na którym ofiarują swoje sumienie, wewnętrzny pokój i osobistą uczciwość. Niezależnie od zajmowanej przez nas pozycji w społeczeństwie, bądźmy ludźmi kierującymi się zasadami, a nie wymogami koniunktury. Popularność i aplauz są czymś bardzo ulotnym i nietrwałym. Dzisiaj są, jutro już może ich nie być. Upewnij się, że to, jak żyjesz i decydujesz, zadowala przede wszystkim Boga, a później dbaj o to, co zadowala ludzi. I nie mówię tu o religijnych rytuałach. Gdy naprawdę będziesz bał się Boga, to zostaniesz uwolniony od strachu przed ludźmi.

Zachowanie Żydów w czasie procesu Jezusa obnaża totalne zepsucie ludzkiej natury. Postępowanie Piłata, arcykapłanów, starszych odsłania prawdę o tym, kim są naprawdę. Natrafiają na przeszkody w swoich wysiłkach zmierzających do skazania Jezusa. To daje im niezbędny czas do refleksji nad tym, co robią, ale nie stać ich na jakąkolwiek refleksję. Odrzucają kompromis, jaki oferuje im Piłat, opowiadając się za uwolnieniem notorycznego przestępcy Barabasza. Są gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność za śmierć Syna Bożego. Krew Jego niech spłynie na nas i na dzieci nasze. Tak mówią. Co Jezus uczynił, że Żydzi tak bardzo Go znienawidzili? Przecież nie był złodziejem czy też mordercą. Nie był człowiekiem, który sprzeciwiałby się nauce ich proroków. Nie był też bluźniercą. Nie bluźnił Bogu. Był tym, który pomagał ludziom, uzdrawiał wszystkich zniewolonych przez diabła. Nie łamał praw bożych ani ludzkich. A jednak Żydzi nienawidzili Go i doprowadzili do Jego śmierci. Dlaczego? Nienawidzili Go, gdyż mówił im prawdę. Nienawidzili Go, gdyż pokazywał obudę tego, co nazywali swoimi dobrymi czynami. Nienawidzili Go, gdyż ujawniał to, co chcieli ukryć. Nienawidzili Jezusa, gdyż On był dobry, a oni źli. Nienawidzili Go, gdyż On sprzeciwiał się złu, a oni lgnęli do zła. Jako ludzie jesteśmy gotowi uwierzyć w najbardziej nieprawdopodobne rzeczy, ale bardzo trudno jest nam uwierzyć w zepsucie i zło ludzkiej natury. Łudzimy się, myśląc, że gdyby tylko pojawił się doskonały człowiek, od razu spotkałby się z naszym podziwem i miłością. Pojawił się taki doskonały człowiek. Ale nasza dobroć, podziw i miłość żądały jego śmierci. To potwierdza prawdę zawartą w starym powiedzeniu, że nienawrócony człowiek jest gotów zabić Boga, gdyby tylko miał do niego dostęp. Nie dziwmy się złu, które panoszy się w świecie, w którym żyjemy. Dążmy do tego, by było go mniej, ale nie dziwmy się temu, że ono istnieje. Nie ma tak złej rzeczy i tak złego działania, na które nie stać byłoby człowieka. Warto częściej przypominać sobie słowa proroka Jeremiasza. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać?

0: Czy gdzieś w tym wszystkim, czy gdzieś w tym wszystkim, czy gdzieś w tym wszystkim jest człowiek?
1: Autopromocja. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

0: Słuchajcie radia Norda FM.
1: Let's get down to business.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.

0: Reklama.
1: Niemiecka policja szuka sprawcy ataku na Paradę Równości w Berlinie. Trzeci dron, trzeci dzień z rzędu zestrzelony nad Rumunią. Ponad 20 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Dorota Werdecka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
2: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
1: Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dziś drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję do ataków na Ukrainę. Trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rewalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki, gdy upał nieco osłabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Możemy dziś liczyć na słońce niemal w całej Polsce, choć od północnego zachodu będą nadciągać chmury i tutaj może dziś przelotnie popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie od 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda!

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
4: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne.

0: drewniane oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz, teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

Studio i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim.

0: 37.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
0: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: W Niemczech trwa obława na sprawcę wczorajszego ataku w Berlinie. Jutro rusza proces byłego prezesa jednego z klubów piłkarskich. Lawinowo przybywa chorych na odrę w Stanach Zjednoczonych. Dorota Werdecka. Do Niemiec napływają słowa solidarności po wczorajszym zamachu terrorystycznym. Doszło do niego podczas Parady Równości. Sprawca wjechał furgonetką na plac w centrum miasta. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Policja opublikowała list gończy za domniemanym sprawcą, 21-letnim Abulem B. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.

0: Śledczy opublikowali jego wizerunek. Ostrzegają, że mężczyzna może być niebezpieczny i mieć przy sobie broń. Jak mówi rzecznik berlińskiej policji, Florian Nutt był już wcześniej znany służbom.
1: Znamy go jako osobę powiązaną z kręgami islamistycznymi w Berlinie.
0: Prawdopodobnie to właśnie Abdul B. wczoraj wieczorem wjechał furgonetką na plac Tiergarten w samym sercu Berlina. To odrażający czyn i uderzenie w nasze społeczeństwo. Tak atak skomentował kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
2: W sądzie okręgowym w Ostrołęce ma się jutro rozpocząć proces w sprawie byłego prezesa jednego z miejscowych klubów piłkarskich Tomasza M. 39-letni działacz sportowy oskarżony jest o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dwojga małoletnich poniżej 15 roku życia. Od grudnia przebywa w tymczasowym areszcie. Za zarzucane mu czyny, w tym zgwałcenie małoletnich, grozi od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie. Zabierz swoje śmieci ze sobą. Hasło, które znamy z górskich szlaków, znajdziemy na plakatach przy gdyńskich plażach. Chodzi o to, by korzystać z koszy tylko w razie wyższej konieczności, a śmieci zabierać do domowych śmietników, mówi dyrektor Mariusz Bzdęga.
3: Więc zależy nam na tym, żebyśmy razem wypracowali ten pozytywny nawyk i w efekcie, żeby nasze plaże, nasza wspólna przestrzeń wyglądała po prostu lepiej, żeby ten czas, wspaniały czas, który spędzamy na gdyńskich plażach, był jeszcze przyjemniejszy.
2: W ubiegłym roku firmy sprzątające wywiozły z plaż 150 ton śmieci. Liczba zachorowań na odrę w Stanach Zjednoczonych wzrosła do najwyższego poziomu od 3 dekad. Zdecydowana większość przypadków została zarejestrowana w 7 stanach: Karolinie Południowej, Utah, Teksasie, Virginii, Florydzie, Pensylwanii i Arizonie. Większość przypadków dotyczy nieszczepionych dzieci i młodzieży. Wieś Ostaszów na Dolnym Śląsku wpisana do rejestru zabytków. Tak zdecydował konserwator, ale mieszkańcy będą się odwoływać, bo uważają, że decyzja sparaliżowała inwestycyjnie ich wieś i uniemożliwi to prowadzenie wszelkich prac budowlanych i remontowych, bo wszystkie muszą być ściśle konsultowane ze służbami konserwatorskimi.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Niedziela słoneczna z chmurami napływającymi od północnego zachodu, gdzie może również przelotnie padać deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie od 25 stopni na północy, przez 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10.

0: piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

She says, I think I'd better.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.

0: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
5: Duże zatory na trasach w stronę zachodniej granicy Polski. Uwaga na burzę, IMGW wydało właśnie alerty. Zmiana czasu może prowadzić do problemów ze wzrokiem. Dorota Wardycka. Uwaga na ogromne korki w stronę zachodniej granicy na autostradzie A6 w kierunku Berlina i na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina. Zatory mają kilka kilometrów, podróż wydłuża się o co najmniej kilkadziesiąt minut. Od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz na A6 oraz między węzłami Goleniów Północ, Goleniów Południe i przed węzłem Rzęśnica. Korki to efekt dużego natężenia ruchu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. A teraz IMGW wydało alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, a także lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, znacznej części Wielkopolski, północno-zachodniej części Mazowsza i zachodniego Podlasia. W czasie burz wiatr może się rozpędzać w porywach do 85 km na godzinę.

0: Hiszpańskie służby po raz pierwszy od kilku dni przekazały pozytywne informacje o szalejących pożarach. Udało się opanować najgroźniejsze zaproszenia ognia w rejonach Madrytu i Awilli. Znacznie gorsze doniesienia płyną z Francji, gdzie sytuacja nadal jest bardzo niekorzystna. Mer Bordeaux przekazał, że ogień jest już 15 km od metropolii, choć w tym przypadku ewakuacja nie jest planowana. A tak mówią sami strażacy.
1: Sytuacja nie jest korzystna, ponieważ ogień nadal nie został opanowany. Ani w tym obszarze, ani jak sądzę w innych. Udało nam się opanować pożar po tej stronie drogi, by umożliwić przejazd, ale jest mnóstwo dymu i obawiam się, że po drugiej stronie i tak doszło już do zaproszenia.
0: W sumie we Francji i Hiszpanii w obawie przed ogniem ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. Wiosenna zmiana czasu wiąże się z wyższym ryzykiem chorób siatkówki zagrażających wzrokowi. Zbadali to amerykańscy naukowcy z Northwestern University. Przeanalizowali dane dotyczące ponad 18 milionów pacjentów w wieku od 18 do 64 lat, u których niedawno zdiagnozowano chorobę naczyń siatkówki. Okazało się, że wiosną Amerykanie tracą godzinę snu, co wiąże się z wyższym ryzykiem retinopatii cukrzycowej i zwyrodnienia plamki żółtej. W amerykańskim Senacie czeka ustawa o wprowadzeniu czasu letniego na stałe, ale nie ma pewności, czy zostanie przegłosowana.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Niedziela, do końca dnia ciepła i słoneczna, choć w wielu regionach może przelotnie popadać, może też zagrzmieć alerty przed burzami w północnej połowie kraju. A na termometrach od 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
0: Reklama. Świat według Romka.

0: Witaj też bardzo serdeczno, moj dobry dzień, a dziś se pobawimy się w ćwiczeniu na ich gębłowych aparatów, co my ich czasa używamy do plestani. Tej skłypta co? Jo, jest aparat? Na tej jedzemy. Zaczniemy od klasyci. Paweł Puleków pulowel, pulka, pulka przepelela, Paweła Puleków po pelcach, pulka padla pod plata, przeszedł pies pimpek, pulka pyłk. Dringłe, co? Ku najważniejsze je tu słowo pylka. A pylka to inaczej krelka. A krelka to pueplskły ziemniak w mundurku. Jedziemy dalej. Stoi kuelo, kuele, kuela. Kujeździ kuelo, my dwa kuela. Kuelisz kuelów mają kuela. Kuelo to pueplskły rower. Ale tyś je to koło. A zys kueli to ile. No i tere wime, że każdy kuelo me dwa kuela. Ne, chyba, że je to dla mylych dzecy, to tede sztere. Tere tak co? Mark Merk z Merkel na Merku Merków Merk. Tu najważniejsze jest słowo Merk, co tyło me trzy znaczenia. Po pierwsze je to kaszepściny z weskłe, podredzi je to po polsku młotek, a trzeci znaczeni to rybaczci cich, znak, czy tyś rb. Ne dobra. Jak jesme kule rybeków, to chcemy bierzec dali. Z rena rybece, z rybeków na rybaczeni regnyle. To mysty prosty. Rybece, rybacy, rybaci, półwysep helski. Rybaczeni, połów, regnyle. Wyruszyli. Jo, jak my to wimy, to chcemy regnąc na pylnie kaszepści. Kaszeb, kaszeba w kaszebie, na kaszeba z kaszeba ma kaszebi. Tiło słowa klicza je kaszebic. To znaczy teli co gada spłe kaszepskły. A tere tak co? Kulawi kule kula w kula. Kuli kulie w kuli. Ile jest kul w dole? Nie żudni ładoch. Błenen kulawi jeś kuli w kula nie w kulel. Ne i na kińc, żeby tych na ich muskłewek z wojów nie przegrzac, zdani ja ci je z łedą zrzeszony. Wpuć ci plece, płycun płycunce, płyceje plece. Plece to po polsku plecy. Płyceje, płycuje, płycunce, płyczance. Płycun, płyczanin. Wpuć ci plece, płuckiej kałuży to je w płyczcim wikły, co je tyś płycyfika zwony. Jo, a na kińc jeś plydra, nie plydra, to jest polska plotka. Koledzy gadają, że w organizatorze wydarzeniów kulturalnych mdą dostywle alertę. Wysok ryzyko pojawieni so polityków, bide jest o wzmocnienie ochronę. Pozdrów ci mi leczny wama sileja. Pozdrówk wajrunk. PS. A za tydzień mdzeme fejrowale 300 jubileusz. Grzej ta szlampitrecze, co tam libita. Tymczasa.
1: Świat według Romka.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź po

0: Równaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją

0: ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
5: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie.

0: koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
1: Reklama.
5: 29 rannych po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Hiszpania wciąż walczy z pożarami, sytuacja się poprawia. IMGW ostrzega przed burzami oraz upałem. Dorota Walidecka. Wszystko wskazuje na to, że atak w berlińskim Tiergarten był islamistycznym zamachem terrorystycznym, powiedział minister spraw wewnętrznych, dodając, że sprawca, który wjechał w tłum ludzi na Paradzie Wolności furgonetką, prawdopodobnie atakował też maczetą po tym, gdy wysiadł z auta. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, to kobieta. Rannych zostało 29 osób, z których 3 są w stanie zagrażającym życiu. Domniemany sprawca, 21-letni mężczyzna, według niemieckich mediów sympatyk tzw. państwa islamskiego, wciąż jest poszukiwany. 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia najwyższego szczytu Rosji i Kaukazu, góry Elbrus, która ma wysokość ponad 5600 metrów nad poziomem morza. Zginęło 3 mężczyzn i 2 kobiety. Dwóm innym członkom wyprawy udało się przeżyć ekstremalne warunki. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc, drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali i trafili do szpitala. Uwaga na burzę i upał. Nadal obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie 1 stopnia przed wysokimi temperaturami w południowej i centralnej Polsce, ale Instytut wydał kolejny alert przed burzami z silnym wiatrem i deszczem oraz lokalnie gradem dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Przed nami z pewnością trudne godziny, ale miniona noc była dla nas korzystna, mówi premier Hiszpanii o pożarach szalejących wokół stolicy z najbardziej dotkniętych żywiołem prowincji. Madryt i Avila ewakuowano ponad 100 tysięcy ludzi, mówi przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
6: Jest tam prowadzona bardzo energiczna akcja ewakuacyjna. Mamy już około 105

0: tysięcy osób ewakuowanych z ich własnych domów.
1: Z pożarami walczy też Francja. Tu na razie jednak sytuacja jest wciąż trudna. Pogody na ogół nie ma, tanio nie jest, ale turystów nie brakuje. Hel rocznie odwiedza nawet 800 tysięcy osób. Tradycyjne schabowe albo gołąbki przy głównej helskiej ulicy to od 40 do 45 zł. Ryby kosztują więcej, 74 zł za stek z łososia z frytkami albo 16 zł za 100 gramów innej smażonej lub grillowanej ryby. Większość turystów jednak nie zostaje na Helu na noc, ale spędza tu jeden dzień.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Poniedziałek miejscami nieco więcej chmur, może przelotnie padać deszcz we wschodniej połowie kraju i w pasie od Pomorza Wschodniego po Opolszczyznę możliwe burze. Jutro na termometrach od 20 stopni na północy do 25 na Podkarpaciu.

0: Kołopucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe.
5: Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Uwaga! Nadciąga!

0: Największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: W Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę.

ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.

0: Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super, od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie.

0: i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
4: Rząd chce znowu ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Obława na sprawcę po zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Sanepid przypomina zasady przydrożnej sprzedaży lemoniady. Dorota Wartycka. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN dotyczącego cen paliw, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można się spodziewać decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
5: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
6: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
5: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
4: Tymczasem irańska agencja prasowa donosi o eksplozji tankowca w ciśnienie Ormus. Statek miał eksplodować po tym, jak wpłynął na minę morską, opuściwszy wyznaczony przez Iran korytarz morski. Iran wielokrotnie atakował statki w ciśnienie i ostrzegał, by korzystały tylko z wytyczonych przez niego szlaków. W Niemczech trwa obława na sprawcę zamachu podczas wczorajszej Parady Równości w centrum Berlina. W tłum ludzi wjechało rozpędzone auto, a następnie napastnik prawdopodobnie wysiadł i atakował maczetą. Nie żyje jedna osoba, 29 zostało rannych, 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. Bezpieczeństwo żywności i konsumenta, ale też wsparcie raczkujących młodocianych przedsiębiorców. Tego dotyczą wytyczne głównego inspektora sanitarnego dla przydrożnej sprzedaży lemoniady. Stoisk nie trzeba rejestrować, ale są konkretne zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze, higiena i czyste ręce, mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
7: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami, prawda? A można też zapewnić, jeśli na wyposażeniu w domu jest na przykład lodóweczka taka z wkładami, prawda? Więc też fajnie by było w ten sposób sobie schładzać i zabezpieczać.
4: Sanepid zwraca uwagę, że nawet niewielka, dziecięca sprzedaż przy drodze wymaga rozsądku i nadzoru dorosłych, szczególnie w opalne dni. A od mycia rąk nie ma wakacji. Holenderka Lorena Wiebes zwyciężyła w czwartej edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne kobiet. Wygrała wszystkie trzy etapy w Zamościu Lubartowie i dziś w Lublinie. W

0: pierwszej dziesiątce nie było Polak.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro sporo chmur z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Może przelotnie padać deszcz, możliwe również burze na termometrach. Jutro od 20 stopni na północy do 26 na południu.

Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Arsch der Welt.
1: Minęła godzina 17. Jakub Szumilas, witam Was serdecznie w specjalnym niedzielnym wydaniu Norda na fali. Spotykamy się tutaj dzisiaj, ponieważ w Wejherowie wraca impreza, której nie było od dobrych paru lat, czyli Wejogranie. A na Wejograniu jest Michał Jarosz i łączymy się z Michałem. Michał, co tam u Ciebie?
2: W Wejogranie czas zacząć. Dzisiaj bawimy się przez cały wieczór na muzycznie. Park w Wejherowie wypełnia się już ludźmi, a my będziemy z Wami aż do późnego wieczora. Przy mikrofonie Michał Jarosz. No i jedziemy.
3: Norda na fali. Reklama.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
6: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
5: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
6: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
5: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie.

0: by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Reklama.

0: Tak, tak, wróciło Wejogranie, czyli jedna z największych imprez muzycznych w Wejherowie. Dzisiaj na scenie zaprezentuje się chociażby Patrycja Markowska, czyli jedna z najbardziej charyzmatycznych wokalistek polskiej sceny rockowej, a także będziecie mogli uświadczyć Raya Wilsona, legendarnego brytyjskiego wokalistę, który był frontmanem zespołu Genesis. To wszystko będzie się dzisiaj działo w Wejherowie na polanie piknikowej w Parku Majkowskiego. Na miejscu jest Michał Jarosz i możecie zajrzeć na portal Nadmorski 24, bo właśnie ruszył nasz pierwszy live z tamtego miejsca.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
1: Reklama.

0: To jest specjalna edycja Nordy na Fali. Specjalna, ponieważ zwykle w niedzielę nas nie możecie uświadczyć, natomiast dzisiaj jest sytuacja wyjątkowa. Wyjątkowa, ponieważ do Wejherowa po wielu latach wróciło Wejogranie. Czyli impreza, podczas której posłuchacie fantastycznej muzyki. Pierwsi goście już dotarli, pierwsi ludzie już się bawią, natomiast pierwsze zespoły też są już na scenie, także warto wpaść, warto posłuchać, warto się dobrze pobawić. A tak w ogóle, to mamy dzisiaj mobilne studio terenowe tam na terenie Wejogrania, więc możecie też nas odwiedzić, możecie zbić pionę. A jeżeli jeszcze was tam nie ma, no to zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia na Wejograniu.
1: Norda na Fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od

0: 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

0: jasno.
1: Jesteśmy dzisiaj cały wieczór na Wejograniu w Wejherowskim Parku Majkowskiego. Są pierwsi ludzie, już się bawią, muzyka rozbrzmiewa. No i mamy nasze studio terenowe na miejscu. Jest Michał Jarusz, do którego będziemy wracać, będziemy zaglądać w kolejnej godzinie. Będą też rozmowy z organizatorami, tak więc bądźcie z nami. A jeżeli nie jesteście na antenie, jeżeli możecie, odwiedźcie nas na miejscu.
2: Norda na fali. Norda.

0: Słuchajcie, radia. Radia Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama. Dwie osoby ranne w wypadku na trasie rajdu Polski. Awaria sieci trakcyjnej pod Warszawą i opóźnienia pociągów. W Kazachstanie wylądował statek z trójką astronautów na pokładzie. Dorota Wertycka. Wypadek na trasie rajdu Polski. Poszkodowane są dwie osoby. Do wypadku doszło w Zamarskach. Cieszyńscy strażacy przekazali, że jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się, obaj zawodnicy trafili do szpitala. Wczoraj podczas zawodów doszło do dwóch wypadków. W Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach członkowie załóg trafili do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Tir zderzył się z trzema osobówkami na trasie S2 między węzłami Aleja Krakowska, Warszawa, lotnisko. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w stronę Terespola. Ruch odbywa się jednym pasem. Utrudnienie może potrwać jeszcze godzinę. Awaria sieci trakcyjnej na stacji postojowej Warszawa-Olszynka-Grochowska. Jak podaje PKP Intercity, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Chodzi m.in. o ekspresy z Warszawy do Berlina, Kijowa oraz Wrocławia, a także do Terespola, Żywca i Przemyśla. Władze Łotwy chcą zlikwidować wszystkie drogowskazy prowadzące do Rosji i na Białoruś. Minister transportu tego kraju chce zakończyć operację do końca września. Jak mówi, w obecnej sytuacji wojennej i politycznej Łotwa nie potrzebuje takich znaków. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Jak wyliczono, operacja usuwania lub przerabiania znaków prowadzących do Rosji czy na Białoruś będzie kosztować około 120 tysięcy euro. Urzędnicy przeprowadzili też szczegółową inwentaryzację tablic. W całym kraju jest ich dokładnie 235. Resort nie ukrywa, że inicjatywa ma związek z wojną w Ukrainie i, jak podkreśla, rosnącymi oczekiwaniami społecznymi, by usuwać z przestrzeni publicznej wszystkie nawiązania do państw agresorów.
1: Trzech astronautów wróciło na Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To dwóch Rosjan i Amerykanin. Przebywali na orbicie od końca listopada zeszłego roku. Statek wylądował dziś po południu w Kazachstanie. 14 lipca z kosmodromu Bajkonur wystartowała rakieta ze statkiem Sojuz MS-29. Na jej pokładzie na Międzynarodową Stację poleciała kolejna zmiana załogi. Dwoje Rosjan i Amerykanin spędzą w kosmosie 8 miesięcy.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Poniedziałek będzie dość pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, choć może przelotnie padać deszcz, może również zagrzmieć. Termometry pokażą jutro maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: 18.05 na naszych zegarach to jest wyjątkowe niedzielne wydanie Nordy na fali. Wyjątkowe, ponieważ w Wejherowie odbywa się wejogranie. Mamy tam nasze studio terenowe. Na miejscu jest Michał Jarosz. Halo, halo Michale. Powiedz mi, jak atmosfera, jak się ludzie bawią?
1: Senne niedzielne popołudnie, senny niedzielny wieczór. No nic z tego, dzisiaj Park Wejherowski bawi się na całego. Ludzi tu jest naprawdę dużo, a muzyka jeszcze lepsza. Wejogranie na całego. Bawimy się z wami aż do późnych godzin.
0: Michale, póki jeszcze się łączymy, dopowiedz mi proszę, skoro jesteście tam na miejscu, to jak was znaleźć? Jeżeli ktoś chciałby zbić pionę, jeżeli ktoś chciałby pomachać do rolki, to gdzie jesteście, jak was znaleźć?
1: Gdzie nas znaleźć? To jest bardzo proste. Flagi powiewają na dość słabym wietrze, ale powiewają. Zobaczycie namiot nadmorskiej grupy medialnej telewizji kablowej Chopin, a w nim naprawdę mnóstwo atrakcji dla tych najmłodszych również. Wpadajcie, zagadajcie, zbijcie piątkę, co tylko chcecie.
0: Michał Jarosz z Wejogrania w Wejherowie. No a my oczywiście będziemy śledzić postępy, jak tam impreza się rozkręca. Bądźcie z nami.
2: Norda na fali. Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja.

0: To był People Pleaser, a my zaglądamy na wejherowskie wejogranie, gdzie jest Michał Jarosz i właśnie przekazuje mi, że ma kogoś do rozmowy. Michale, co tam u was się dzieje?
1: Cześć, jestem Angelika, jestem grafikiem w Chopinie.
2: Powiedz, czemu dzisiejszy park się wypełnił tyloma ludźmi? Co tutaj takiego fascynującego się dzieje? A dzieje się mnóstwo i mnóstwo dzisiaj.
1: Tak, dzieje się mnóstwo, mamy świetny klimat, super muzyka.

0: Zapraszamy serdecznie.
1: To był Michał i Angelika i jak słyszycie w tle, muzyka naprawdę daje radę, więc jeżeli nie macie planów na ten dzisiejszy wieczór, no to nie ma na co czekać. Pakujcie się, wsiadajcie w samochód, ubierajcie buty, idźcie na spacer, jeżeli nie macie daleko do parku. Jeżeli musicie podjechać, no to kierujcie się w tamtą stronę, bo tam będzie się dzisiaj dużo działo, naprawdę do godziny 21, 22. No a jeżeli się dobrze będziecie bawić, to kto wie, może i coś jeszcze z tego się dzisiaj urodzi.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super, od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

0: To było Loco Loco. No a my przenosimy się na wejherowskie Wejogranie, bo z Michałem jest kolejny gość. Michale, Michale, co tam się u was dzieje? Co dzisiaj można posłuchać?
1: Adam Szulc, kierownik działu promocji i marketingu Wejherowskiego Centrum Kultury Filharmonii Kaszubskiej.
2: Mieszanka dźwięk, mieszanka klimatu, ale temu wszystkiemu przewodzi świetna energia i dużo radości, kto dzisiaj pojawia się na scenie i co możemy usłyszeć w ramach Wejogrania.
1: No właśnie na tym nam bardzo zależało, żeby to były trzy muzyczne światy i bardzo różnorodny repertuar. Za nami koncert zespołu Mitra, a przed nami jeszcze Gwiazdy Wieczoru, czyli koncert Patrycji Markowskiej i Raya Wilsona, więc znakomita wokalistka i świetna rockowa energia, ale też gwiazda światowego formatu, były wokalista zespołu Genesis, czyli właśnie Ray Wilson. To jest na pewno koncert, który pozostanie bardzo długo w pamięci mieszkańców Wejherowa i turystów, którzy dzisiaj zdecydowali się nasze miasto odwiedzić. Jestem przekonany, że każdy, kto jest z nami, będzie ten wieczór wspominał naprawdę bardzo długo i przed nami mnóstwo świetnej muzycznej energii.
2: No i rozwiązaliście problem wielu koncertów, co zrobić z dzieciakami, no bo zawsze jest to ten dylemat, a tutaj proszę, dla nich też zajęć nie brakuje.
1: To ma być bardzo rodzinne wydarzenie, więc zależało nam na tym, żeby tutaj atrakcji dla najmłodszych też nie brakowało. Jest mnóstwo animacji, dmuchańce, więc każdy, kto nawet z najmłodszymi decyduje się ten wieczór spędzić, będzie miał co robić. Jestem przekonany, że wszyscy całymi rodzinami będą się świetnie bawić.
2: A jak widząc po frekwencji, co można powiedzieć? Jesteście zadowoleni?
1: Na tę chwilę tak. Jesteśmy przekonani, że tak naprawdę dopiero ten prawdziwy tłum przed nami, ale już teraz podczas koncertów supportowych, czyli właśnie zespołu Mitra, frekwencja dopisuje, publiczność jest

0: Bardzo licznie zgromadzona pod sceną. Jestem przekonany, że przed nami jeszcze mnóstwo fantastycznej energii od publiczności. I tak naprawdę dopiero publiczność nadciąga.
1: No i właśnie, skoro Patrycja Markowska jest jedną z gwiazd wieczoru, no to może troszeczkę wprowadźmy się w ten klimat i posłuchajcie Wilczy Pęd.
2: Lorda na fali. Autopromocja.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram.

0: Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina.
2: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: Reklama.
4: Zamach w Berlinie. Jedna osoba nie żyje, sprawca poszukiwany. Uwaga na burzę z ulewami i silnym wiatrem, są alerty. Gdynia zachęca do zabierania śmieci z plaż i przewiduje za to upominki. Dorota Werdecka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, rannych zostało 29 osób. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
5: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
4: Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca najpierw wjechał furgonetką w tłum ludzi, a potem prawdopodobnie atakował maczetą. Po ataku parada została przerwana. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej centralnej Polsce. Ale IMGW wydał też alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, a także kujawsko-pomorskiego, części Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. W czasie burz wiatr może się rozpędzać w porywach do 85 km na godzinę. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rwalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Gdynia rusza z kampanią zachęcającą do zabierania śmieci ze sobą z plaż zamiast pozostawiania ich tutaj. Z plaż nie znikną kosze na śmieci, ale ci, którzy postanowią zabrać śmieci do domowej segregacji, mogą trafić na niespodziankę, mówi wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
6: Dla mieszkańców i turystów, którzy będą z plaży z woreczkiem, ze swoimi odpadkami schodzić, przewidujemy drobne upominki.
4: W zeszłym roku na gdyńskich plażach znalazło się 150 ton śmieci.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Poniedziałek będzie początkowo pochmurny, może też przelotnie padać i zagrzmieć, ale w ciągu dnia powinno się przejaśniać, a nawet wypogodzić. Termometry pokażą jutro maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Norda FM.

0: Hej, hej, hej, 18.06 na naszych zegarach, to jest wyjątkowe niedzielne wydanie Norda na fali. Jakub Szumilas przy mikrofonie. Wyjątkowe, ponieważ dzisiaj wyjątkowo jesteśmy właśnie na wejherowskim Wejograniu. Będziemy zaglądać, jak tam postępuje impreza, jak się ludzie bawią. Tymczasem u nas na antenie, jak zawsze, też fantastyczna muzyka. I już teraz Italo Disco i zespół The Colors.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

0: Moi mili słuchacze, wejherowskie wyogranie trwa. Atmosfera się rozkręca, jest tam coraz lepiej. No a na Polanie w Wejherowskim Parku jest Michał Jarosz, który spotkał się z Hubertem z zespołu Mitra. No, jak tam atmosfera, jak się udał koncert?
1: Ojej, chłopak, pięknie, pięknie. Kupa energii, kupa ludzi, świetnie, po prostu świetnie. Jeszcze wszystko naprawdę przed wami, ale po naszym koncercie myślę, że troszkę rozgraliśmy publikę i myślę, że jest już naprawdę fajnie. A będzie tylko lepiej.
2: No właśnie widać, bo że z minuty na minutę ludzie coraz bardziej podskakują, tańczą i się świetnie bawią.
1: Coraz chętniej brali udział w tym, co żeśmy im proponowali, co żeśmy im grali. Wołali. Nie ma. Ważniejsze są rzeczy od tego, to kupę.
2: No i jeszcze tylko, co dzisiaj w ogóle mogliśmy usłyszeć, bo to była mieszanka. Były i covery, i wasze utwory autorskie. Dosłownie wszystko się znalazło.
1: Tak, było covery, ale to była dosłownie minimalna dawka, ponieważ, nie wiem, z 20 paru utworów, które gram w trakcie koncertu, coverów było 3 albo 4. Wszystko było nasze, jeżeli chodzi o kwestie muzyki. Tekstu oczywiście też, ale jeżeli chodzi o kwestie samego repertuaru, to były 3 nowości, które jeszcze nie zostały nigdzie wydane. Dopiero zostały nagrane i dopiero będziecie mogli... Myślę, że w tym roku jeszcze na jesieni zobaczyć, usłyszeć wraz z teledyskami. Także zapraszamy do oglądania, obserwowania, zwłaszcza profili Mitry, żeby móc być na bieżąco z naszą muzyką.
0: No więc jak słyszeliście, atmosfera dopisuje, muzycznie każdy znajdzie coś dla siebie, no i okazuje się, że też są premiery. No, nie ma co czekać. Kto jeszcze nie dotarł, wybierajcie się czym prędzej do Wejherowskiego Parku.
3: Norda na fali. Autopromocja.
0: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
4: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: Niemcy w szoku po zamachu na Paradę Równości. Rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Włoskie zabytki otwarte dłużej, by turyści mogli zwiedzać wieczorem, gdy upał osłabnie. Dorota Wardecka. W Niemczech trwa obława na sprawcę zamachu podczas wczorajszej Parady Równości w centrum Berlina. W tłum ludzi wjechało rozpędzone auto, następnie napastnik prawdopodobnie wysiadł i atakował maczetą. Nie żyje jedna osoba, 29 zostało rannych, 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
1: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
2: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
1: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
0: Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dziś drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu 3 ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Trwa postępowanie wyjaśniające. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się już od dawna.
3: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
0: Jarmark dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki wtedy, gdy upał słabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Poniedziałek będzie początkowo pochmurny, może również przelotnie padać deszcz, możliwe również burze, ale w ciągu dnia powinno się przejaśnić, a nawet wypogodzić. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni w północnej Polsce do 26 na Podkarpaciu.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Norda na fali powoli dobiega końca. Po raz ostatni zatem przenosimy się do Wejherowskiego Parku. Halo, halo, Michale, jak tam się bawicie?
1: Pogoda trochę się nam zepsuła, ale czy deszcz wystraszył ludzi? No oczywiście, że nie wystraszył. Zabawa jest niesamowita. Ludzi wręcz przybyło. Już niedługo na scenie pojawi się Ray Wilson, na którego wszyscy czekają, ale wciąż jeszcze możemy usłyszeć Patrycję Majkowską.
0: No to cieszę się ogromnie, że pogoda nie zepsuła wam zabawy, a do której jeszcze można was spotkać na żywo?
1: Bawimy się przynajmniej do godziny 21:00. Zobaczycie nas jeszcze tutaj przez długi, długi czas. W końcu nie możemy zniknąć, dopóki jeszcze nawet gwiazda wieczoru na scenę nie weszła.
0: Dziękuję ci bardzo za bezpośrednią relację z koncertu. Bawcie się tam dobrze, zarówno ty, jak i wszyscy goście, którzy tam dotarli. No i bawcie się dobrze na koncercie Gwiazd Wieczoru, jeżeli chodzi o Nordę na fali. Drodzy słuchacze, ja dziękuję wam serdecznie za uwagę. Ode mnie to tyle, a jeżeli chcecie więcej fantastycznej muzyki, to albo zostańcie z nami, albo wpadajcie do Wejherowskiego Parku. Tyle ode mnie, Jakub Szumilas. Cześć, trzymajcie się.
2: Norda na fali.

0: bardzo chcę. Skarbie nie da się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja. Autopromocja. Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 11 do 26.
1: Tymczasem Jezusa doprowadzono do gubernatora, który postawił mu pytanie: to ty jesteś królem Żydów? Tak jest, jak mówisz, odpowiedział Jezus. Potem arcykapłani i członkowie rady oskarżali go, ale na to nie odpowiedział. Piłat zapytał: czy nie słyszysz, jakie stawiają ci zarzuty? Ale i jemu nie odpowiedział ani słowa i gubernator bardzo się zdziwił. Z okazji świąt gubernator zwalniał zazwyczaj jednego więźnia, którego tłum sobie życzył. W tym czasie siedział w więzieniu niejaki Bar Jezus Abba, znany przestępca. Piłat zapytał zgromadzonych: co wolicie? Kto ma być uwolniony? Czy Jezus Bar Abba, czy Jezus zwany Chrystusem? Wiedział on, że Jezusa wydali z nienawiści. Gdy Piłat zasiadł na podium, jego żona przekazała mu prośbę: daj spokój temu niewinnemu człowiekowi, bo męczył mnie dziś w nocy przykry sen o nim. Tymczasem arcykapłani, członkowie rady, podjudzili tłum, aby się domagać

drogą zwolnienia Barabby i stracenia Jezusa. Gubernator raz jeszcze zapytał, którego z tych dwóch mam dziś wypuścić? Zawołali Barabbę. Zapytał Piłat, a co mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem? A wszyscy zawołali ukrzyżować. Zapytał raz jeszcze, a cóż on złego zrobił? Ale oni krzyczeli, na krzyż z nim. Piłat widząc, że nic nie może osiągnąć, a nawet podnosi się jeszcze większa wrzawa, kazał przynieść wody, umył ręce na oczach tłumu i oświadczył. Nie jestem winien śmierci tego człowieka. On jest niewinny. To wasza sprawa. Na to cały tłum zawołał. Krew jego niech spadnie na nas i na nasze dzieci. Kazał więc uwolnić Barabbę, Jezusa wysmagać biczami, a następnie przystąpić do egzekucji.

To bardzo nietypowa i dziwna sytuacja. Ten, który pewnego dnia osądzi cały świat, pozwala sądzić samego siebie. Ten, który wyda wieczny wyrok dotyczący Piłata i Kajfasza, zezwala, by ci dwaj wydali wyrok skazujący najwyższego sędziego. Postępowanie Piłata pokazuje, jak żałosne jest działanie człowieka, którego życie jest pozbawione zasad. Wydaje się, że Piłat jest zadowolony z tego, że Jezus nie dokonał niczego, co zasługiwałoby na karę śmierci. Ewangelista powiada, Piłat wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. Gdyby kierował się swoim doświadczeniem i wydał niezawisły wyrok, Jezus byłby uwolniony. Ale Piłat był gubernatorem zazdrosnego i niespokojnego społeczeństwa. Dążył do pozyskania przychylności i aplauzu tych ludzi. Nie przejmował się Bogiem i własnym sumieniem. Cel był jasny. Ludzie musieli być zadowoleni. Z jednej strony chciał ocalić życie Jezusa, ale po drugiej stronie było społeczeństwo, którego nie chciał do siebie zrazić. Próbuje gniew ludu przekierować na Barabasza. Gdy to się nie udaje, usiłuje zadowolić swoje sumienie ostentacyjnym umyciem rąk przed całym tłumem. Jednak w tym samym czasie ostatecznie skazuje tego, o którym powiedział, że nie znajduje w nim żadnej winy. Odrzuca nawet ostrzeżenie swojej żony, która miała niezwykły sen. Ostatecznie Jezusa wydał na ubiczowanie.

Postawa Piłata w doskonały sposób oddaje zachowanie i dylematy tych, którzy nami rządzą. Ilu polityków ma świadomość tego, że ich publiczne działania są złe, a jednak nie mają odwagi, by działać zgodnie ze swoją wiedzą czy też sumieniem? Boją się ludzi i uważają, że nie mogą pozwolić sobie na podejmowanie niepopularnych decyzji. Mówią, że brak popularności dla polityka jest tym, czym jest brak powietrza dla człowieka, który się dusi. Wielu z nich płynie z prądem jak śnięte ryby. Popularność jest ołtarzem, na którym ofiarują swoje sumienie, wewnętrzny pokój i osobistą uczciwość. Niezależnie od zajmowanej przez nas pozycji w społeczeństwie, bądźmy ludźmi kierującymi się zasadami, a nie wymogami koniunktury. Popularność i aplauz są czymś bardzo ulotnym i nietrwałym. Dzisiaj są, jutro już może ich nie być. Upewnij się, że to, jak żyjesz i decydujesz, zadowala przede wszystkim Boga, a później dbaj o to, co zadowala ludzi. I nie mówię tu o religijnych rytuałach. Gdy naprawdę będziesz bał się Boga, to zostaniesz uwolniony od strachu przed ludźmi.

Zachowanie Żydów w czasie procesu Jezusa obnaża totalne zepsucie ludzkiej natury. Postępowanie Piłata, arcykapłanów, starszych odsłania prawdę o tym, kim są naprawdę. Natrafiają na przeszkody w swoich wysiłkach zmierzających do skazania Jezusa. To daje im niezbędny czas do refleksji nad tym, co robią, ale nie stać ich na jakąkolwiek refleksję.

Odrzucają kompromis, jaki oferuje im Piłat, opowiadając się za uwolnieniem notorycznego przestępcy Barabasza. Są gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność za śmierć Syna Bożego. Krew Jego niech spłynie na nas i na dzieci nasze. Tak mówią. Co Jezus uczynił, że Żydzi tak bardzo Go znienawidzili? Przecież nie był złodziejem czy też mordercą. Nie był człowiekiem, który sprzeciwiałby się nauce ich proroków. Nie był też bluźniercą. Nie bluźnił Bogu. Był tym, który pomagał ludziom, uzdrawiał wszystkich zniewolonych przez diabła. Nie łamał praw bożych ani ludzkich. A jednak Żydzi nienawidzili Go i doprowadzili do Jego śmierci. Dlaczego? Nienawidzili Go, gdyż mówił im prawdę. Nienawidzili Go, gdyż pokazywał obłudę tego, co nazywali swoimi dobrymi czynami. Nienawidzili Go, gdyż ujawniał to, co chcieli ukryć. Nienawidzili Jezusa, gdyż On był dobry, a oni źli. Nienawidzili Go, gdyż On sprzeciwiał się złu, a oni lgnęli do zła. Jako ludzie jesteśmy gotowi uwierzyć w najbardziej nieprawdopodobne rzeczy, ale bardzo trudno jest nam uwierzyć w zepsucie i zło ludzkiej natury. Łudzimy się, myśląc, że gdyby tylko pojawił się doskonały człowiek, od razu spotkałby się z naszym podziwem i miłością. Pojawił się taki doskonały człowiek. Ale nasza dobroć, podziw i miłość żądały jego śmierci. To potwierdza prawdę zawartą w starym powiedzeniu, że nienawrócony człowiek jest gotów zabić Boga, gdyby tylko miał do niego dostęp. Nie dziwmy się złu, które panoszy się w świecie, w którym żyjemy. Dążmy do tego, by było go mniej, ale nie dziwmy się temu, że ono istnieje. Nie ma tak złej rzeczy i tak złego działania, na które nie stać byłoby człowieka. Warto częściej przypominać sobie słowa proroka Jeremiasza. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać?

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym

0: zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.